pozytywnych odejść, czerwony zmes, czerwony zmes. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w rukawach policji. Prosto słomo dzier, prosto słomo dzier. Prosto słomo dzier, się siedzi, barwa wraca na koczki.

wybiegnął wody, czy czy z mers, czy wiem z mers. Nie znam ona gdy policję, zawsze w okawach policji, prosto słomy gier, prosto słomy gier. Prosto słomy gier się, barwa wraca na kości, za